Tuku nanga lama kapadesh ka angel karke sit nzukar tulili la ulanga mimbelili ngupu shnene tuni jang funanga lipangali teke kutafika 21 na 24 minutos ngalkale itata nkaroma ongo.